Munguwa ya kuti madzi ya likubvumba, zvinadikana kukoya zvadi madzi. Kumwa madzi nhando kana kubala mautenda ninga manyoka na kulusa pakudzipo na kusolola. Mbuto inaonera zvangoza inati itani izvi. Kukoya madzi muzingali penu muzvigubu zvakuchena zvinamuvhalo, muchiika pambuto kwayo kuti yareke kupinda zvikonye. Kumwa madzi yakuikwa kloro penu kuferusa kusvika mapindi 30 muchiyasiya chitonhora musati mamwa. Tsarakana kusamba manza na madzi yakuchena na sabao penu dota kuitira kukocherera mautenda yanabarwa na kuseenzesa madzi yanazvikonye. Mbuto inaonerera zvangoza, muremerero watu ukuru ndingoza.

0: Oh Antonio, ndande mutanderangu harichaiti kushandisa ratsakara zvakanyanya.
1: Zvino unogona kurishandisa sedande mutandere pa window kuitira kuti nhunga dzisapinda.
0: Ii pfungwa yakanaka. Zvinoita here kuti ndirishandise kukukutidza dura?
1: Kwete, dande mutandere nhunga arishandi pa izvi kana pabasa rekuedza hoe kana kuvharidzira dura kana kupisa.
0: Ndazwisisa. Dai kana riri rekare iro dande mutande renhunga rinogona kushandiswa kuitira kudzivirira kuruma nenhunga.
2: Rara usiku hwese mukati medande mutande renhunga kwegore rese, uye zvidzivirire kuchirwere chemuzhararira. Badzi rezveutano, kosheso yedu.

0: Zvishomane zvishoma tiri kufambira pamberi nechirongwa chino ichi charinoti vhu charinoti wandikanganwa here parunhare mangwanani.
1: Halo
0: mangwanani.
1: Mangwanani mamuka sei?
0: Amuka ndiri kutaura nani?
1: Mutaura Manuel Kizito.
0: Mwatifonera muripi?
1: Kunu Nyampasa kunobarwe.
0: Nyampasa kunovhara here?
1: Kunotamba kunu nechiremi kusimoyo.
0: Kunoko zviri kufamba tipei tizwe mamuchirongwa.
1: Ndikutsvaga mai vangu ada kana kare vari kuda pechimiri dzasezi.
0: Aha, ndiani zita rawo?
1: Kizito Jeta.
0: Kizito ani?
1: Kizito Jeta.
0: Mati akabva mu2015 ndizvo?
1: Dosh mili dza sej.
0: Aita ende pi?
1: Na dosh mili 20.
0: Aha. Alright. Mosi ya namba zenzero nare?
1: 8 sej. Halo?
0: Ndiri kumuzwa.
1: 8 sej.
0: Mhm.
1: Zoido. Zanove.
0: Ndiri kuzvizwa. Halo mutereri. Halo mutereri.

0: na ibabe wanamo kuzwa munoti mukatambira mari amuye kumba munofunga kuti ndinojego pamba pano nevana
1: manamo shua kusauya kumba I overtime sorry mkadzangu
0: iye zvino zvatonyanya ini ndichaenda hangu kuvabereki vangu
1: oh dzisisa manamo mkadzangu please.

Nguva jedu ndijona jiriku hamba padoko no padoko chirongwa kana kuti nguva jedu ndijona mvumba mwejo ose kunobose soma kumarungumuna na jirongumuna. Ata peja kozo zvezi veso zvetanga tinazvo munguva jino. Zvakadaro kotomboenda kozwa ngoma inotomboenda kamachazi kotora ngoma yakaimbwa ndeza. Osi tiviani muzotiona tazobva joni.

Ndabe yakuzwa inokozwa masoko ngosibva ngokumabhutu ngomndeme yochipudukezi nguva jedu ndijona dinaro osiku. Tositi chirongwa chedu chaimira pano petatanga pejanga jirisere jo osiku nomose soma kumashana na jirongo mnadzomarangu wajinu. Aripande kwe mazwi, kana kutanga aripande kwe mazwi, ndini Rosa Ndlovu kumuchini na Geraldo de Souza. Ino tinogondesa tinozosonga na zvingo kuhamba kunguva. Mosara.